Šukar di vero malen i Šukar Alenko abdisutno muzičko program ko Sveriges Radio, Radio Romano. Moja naftana Andreja Morina i me mangava tu mi je Šukar Šuniba. Abdisutno program pošminaja e džila oprostin samange ando Denis Hamidović.

Šukar di vero malen i šukar alenko abdisutno muzičko program ko Sveriges Radio, Radio Romano. Moja naftona Andreja Morina i me mangava tu mi je šukar šuniba. Abdisutno program pošminaja e džila oprostin samange ando Denis Hamidović.